0: Taitaa toi Sippolan Sami olla kyllä nyt tämän ohjelman niin kuin eniten äänessä ollut muusikko.
1: Joo, siinä oli tämän jakson Sippola-kiintiö.
0: Pitäisikö ottaa joka jakso, on aina pakollinen.
1: Eikö sulla ollut?
0: No, en tiedä, onko ollut ihan kaikissa, mutta hieno mies, hieno habitus. Mitäs tästä? Me ollaan livenä oltu tätä katsomassa samaan aikaan joskus
1: Ylätermossa. Joo, tätä ja yleensä mä oon mennyt kaikkiin, missä Sippola on, niin oikein mieluusti.
0: Ei se.
1: Se on hupia.
0: No joo, se on tietty laadun tae.
1: Aika lailla.
0: Taisi muuten Sippola fiitata tuossa Surrurinkin keikalla tuolla vastavirralla, kun kattelin striimiä yhdessä biisissä. Surrurin eka levy on julkaistu uudelleen vinyylinä. Mm-hmm. Ihan näin vaan niin kuin
1: mainos,
0: sivuhuomautuksella. Joo, minkä ostaa.
1: Klikatkaa linkkiä biosta, joka sinne ilmestyy, niin me ei saada sitä mitään.
0: Joo, ei. On se muuten Spotikassakin harvinaista sinänsä, että jos semmoisen omistatte, niin kuunnelkaa muutenkin Surruria. Kuunnelkaa myös Samannaa ja kaikkea, missä Sippola töyttää ja missä, onko se nyt Pesonen, Anna?
1: Joo, Anna siellä.
0: Arodes. Ja ketäs muita tässä Samannassa?
1: Sitten toi Ruonama soittaa bassoa, joka on soittanut foneakin milloin missäkin, ja Grünin se
0: Rummuissa, joka
1: soittaa
0: joo.
1: Nyt kanssa vähän kaikkialla. Mm.
0: Amurissa muun muassa. Ja
1: kaikissa amureissa.
0: Ei ihan kaikissa. Joo. Ei mitään, mennään eteenpäin nyt vielä, niin ehditään kuunnella vielä. Maholmissa on paljon musiikkia vielä tähän.
1: Taaksepäin kun ei päästä, niin pakko mennä eteenpäin.
0: Näin se elämä menee. Mitäs seuraavaksi, mitä kuunnellaan?
1: Se on Jacek Kaczmarski, puolalainen. Ja tämä on tämmöisen puolalaisen bardiperinteen yksi tämmöisen nykyajan, tai se on se jo kuollut, mutta siis kuitenkin modernin ajan tämmöisiä kovimpia hahmoja.
0: Partiperinteen.
1: Siis
0: party.
1: No, tämä on ihan puhdasta bilemusaa. 18.
0: Puolalaista puhdasta bilemusaa.
1: Puolalaista bilemusaa, joo.
0: Raita numero 18 lähteepi soimaan siitä. Ei soita parempaa musaa. Vieraana Juha Auvinen, Mr. Itse.
2: Kolejna piosenka nosi tytuł Świadkowie. Jest opisem autentycznego zdarzenia z roku 45, które miało miejsce w obozie koncentracyjnym założonym przez Armię Czerwoną dla członków Polskiego Ruchu Oporu z AK, dla jeńców niemieckich oraz dla żołnierzy radzieckich wracających z hitlerowskiej niewoli, którzy byli traktowani przez swoich rodaków jako zdrajcy. Piosenka nosi tytuł Świadkowie, ponieważ jest nawiązaniem do popularnego w latach 70. w Polsce programu telewizyjnego Świadkowie, w którym to programie pokazywano zdjęcia, dokumenty z lat ostatniej wojny, które wiązały się z jakąś tajemnicą, z jakąś zagadką. Telewidzowie, którzy mieli coś na ten temat do powiedzenia, pisali list bądź przyjeżdżali do telewizji. W ten sposób odnajdywali się dawni towarzysze broni, odnajdywały się czasem rodziny. Wyjaśniano szereg zagadek i tajemnic II wojny światowej. Oczywiście wyjaśniano wyłącznie te zagadki i tajemnice, które były bezpieczne dla propagandy i dla oficjalnej wersji historii. Cały obszar niewyjaśnionych dotąd nieujawnionych faktów pozostawał w cieniu i stąd moja piosenka. Świadkowie. Od 30 lat szukam syna. Wojnę przeżył, wiem to, bo pisał. Na tym zdjęciu jest razem z dziewczyną, która mieszka ze mną do dzisiaj. W jego liście ostatnim przeczytam. Jadę do was uściska i tatę, mam dla niego na wojnie zdobytą marynarkę w angielską kratę. Sam ją noszę na razie, choć mała. Syn był wielki, barczysty i silny. Jeśli wie ktoś, co się z nim stało, niech znać. Bardzo proszę. Pilnie. Droga pani, w programie Świadkowie oglądałem panią przypadkiem. Od 30 lat we Wembertowie mieszkam, z wojny pamiątki mam rzadkie. Okradałem kiedyś skrzynki pocztowe. W listach były pieniądze czasami. Wśród tych listów są trzy obozowe. Może będą ciekawe dla pani.
3: Paryżku wojnę przeżyłem, a z lasu wyszedłem za wcześnie. We wsi mnie jakiś patrol przydybał i taki był koniec pieśni. Siedzę w obozie razem z Niemcami, NSZ jak ha. Trzymam się zdrowo, do domu wrócę, kiedy się tylko da. Wczoraj niektórzy z nas uciekali, ja się trzymałem z daleka. Gdy się z takiego obozu pryska, trzeba mieć dokąd uciekać. Dziś ciężarówką zwieźli połowę, resztę skreślono z list. Teraz ich biorą na przesłuchanie, patrzę, nie mówię nic. Był jeden taki, przyjemnie spojrzeć, wysoki, obszerny w barach. Wyższy, silniejszy nawet ode mnie, znasz mnie, trudno dać wiarę. Miał marynarkę węgierską, kratę razem z tamtymi pru. Gdy go złapali i przesłuchali, wyszło człowieka pół. Zapadł się w sobie, chodzić nie może, niższy jest chyba o głowę. Nie znam się na tym, ale wygląda, jakby miał żeber połowę. Tak tu żyjemy, list ten wysyła Rosjanka, kocha tu mnie. Jak mam już siedzieć, wolę u swoich, zawiadom o mnie, UB. Tatusiu, uciec się nie udało, nie wiem, czy jeszcze napiszę. Ten w marynarce w angielską kratę z Dobrosa na czterech przyszedł. Więc teraz ja się nim opiekuję, tak jak on mną przez lat cztery. Trochę się boję, co z nami zrobią. Szkoda do jasnej cholery!
4: Mamasza, mnie 17 lat, a ja już lejtnant. Здесь все в порядке, польских мы уничтожим бандитов. Тогда я напишу письмо и все скажу я вам. Сейчас не хватает сил и спит мой майор Шахнитов. Отцу скажи, что у меня есть для него подарок. Пиджак с английской клеточкой попал мне просто даром.